0: mądry dziecko, lajki, ale nie są wszystko. Powiedział mi mądry dziecko, lajki nie są wszystko.
1: Yeah, yeah.
0: Powiedział mi mądry dziecko, lajki,

osianku pieknie. Miau, w klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak kobliziek doufam, że budeś. Lautko moje, doufam, że budeś uspokojony.